Nowa doba featuring przez pólni serbskim rozwasu stwórt grano cibelki na 6. Hacz Tamagotchi albo na przykład Pokémon karty kulta generacja ma takle swoju rajku, a dżęca su to dreje skiery teke skwyszyje. Dzieci su cyle cypykoci za nimi. Jedo teka trendowa rajka, za kotruż socjalnych syczach wabia, skwyszy to je husto morec kajś teki mieszki mieszk, kisze z kumsznym żelejom pełnyny, a tutun może sztokać, a fałdwać, dodłość, a doszirokość czać. Miestem w najwyższych formach a wariantach eksistuje, a dawaja niemale we wszystkich kupnicach. Produkty przyjdu ze Chiny, to lakiczbu, nic kuźdy z kwyszy dodżarczy też europejskie kwalitatywne standardy. Kupcy mieli tuż z najmniejsza na CE znaczku dziwacz, kotra zarucza europejskie wystotne a kwalitatywne standardy. Z dżelapak nie maja tunie imitaty tutych z kwyszy już cywa lejby, smerdża samo za chemiju albo za benzinom. Stiftung Warentest warnuje przed takimi produktami, kotryż może jara straszne za dzieci być, a kotryż maczyzny za może raka zawinować po takim kiedźbu, rudce, precz. Nadrobność czy tomu namakać w naszej app MDR Serbia, tam smy wam też zestajli pokił, jak możecie się taki skwyszy pomyni jednory sami napaslić.

0: Přelauskim arealu wuladame po takim tukwilu. No hej, ja by rekwa wulku dżeru, kotryž pytaja archeologojo za pokwadami, za nikajkimi wosebitostkami wezimi. Na samstnym miestnie by czera suwa ludzi w woblikach popuczu, tam miachu menuce pryni symboliski zary za serbski forum wiede. Kiś ma tam hać do lieta dwajte sa cicci nastać. A ma te dziswok, tu nie się to raz bliżej wobladał, tu by tam podla.
1: Dobra nalada, słoneczne wiedro a niezwłoczony obraz, tylko gorzanych a wuredzenych trio na twarniszczu w piesku, liczba polityskiej prominencji dabie wulka, a założba za serbski lud miesze do romady dżesać w opaczu wudzielic za reane foto wosrycz twarniszcza. Nawodnica Serbska muzea Kristina Bogušova je symboliski zaro przed przytomnymi jako wjezdnu hodzinu Serbsko muzejonistwa opisała.
2: Gdyż ja rocza myslu, gdy je so takie niszto stało, poprawom we stawiznach Serbstwa, zo je so eksplicitny jeden dom, jenoś sa muzei twariu. To hać o tal niebie. My wiemy, w starym serbskim domu, jo 1904 posvědčene, bieše muzei w jenej etaži ze snekotrymi stwami. Haj, to by znoj wulki postup, ale to, što iš my, netko jačac, no 125 let poži, šo názonimo a vidzimo, to je vizena cele druja dimenzija. A to je, ja to vospetuje na vizna hodina serbsko muzejonistva.
1: Tež doktor Zuzana Hozena od Serbske instituta mieše cele čas so smerce mezvočo. Na miestne sa by prichádza všetky dživa a dokumentácie Serbského instituta, Serbské centrálne biblioteky, Serbského kultúrna archíva a Serbského muzea, co svojich hodnotu koncentruje.
3: Vyzo chceme s tým tiež pokazať, čo sme hromadže ve mestče za našu región tuto serbské herbstvo nic jenož dokumentujeme, ale tiež pokazáme a tiež ručo dáme v tom zmysle, že my tuto vidu, kulturno-historické a tak dále, tým ľuďom, kýž sa zajmujú, zase dáme.
1: Viace kroče Čakovu praju je sa tiež Janej Budary, direktori založby za serbský ľud, ktorož kvalachu v zajšvých letách za vopstajné a konstruktívne dživo, zobe so projekt naposled krádiu.
4: Na koncu jedry to jenoš jen symbolický krok, ale na koncu jeden symbol tak vulký, zo je netko pytne v obchodze vele to plánovanská dživa je za nami a netko so realizácia započne a potom so jenom ústo samom v tom procesu, ak te vujdomi, zo jen tyko dživa ižo zdokonjav a zo netko bude ošo deredže a to v obchodze nastane ten forum.
1: Ladajo na tvarske košte je direktor Jan Budo toho runia dobrý na lade.
4: Zasadne tak, so zaužba ničo nepšipvači, mo domo se s tými 50 miliónami vujnč a mamo tam šeleké opcie nutska, jeli so kušte zvyša, so mo tedy zvuzbytkujemo.
1: A kajž praj ministerský prezident Sakskeje Michael Kretschmer ve svojej nareči na trošku ironiske vašne, nešto tvarič je tu kvilu jeden z najväčších dodomdejov našeho časa.
0: Vočarošim.

0: Da kawata bieliska przyjdzie wiezo precz. Ludzo dadzo se jenoś te żro, tu kastaniu ze swoczecz.
1: Ja, da niech czym ja. Ja jem raczo tajke nieszto za czym sztule runie łania. Kajś pieczene worechy. Kus kiszo kajś adwento.
0: A to są jedzne kastanie. Abo kajś ty to menujesz kałate bombiczki, kiś nie by nidy na nidy jed. Te, co tamle runie wyponoi praża.
1: No hej, to caje nitko niszto cyle druo. Wiesz ty, jenoś dierze zosym ja taki typ, kiś da so tyś raz wo druo minienia przeskiecić.
0: Oha.
1: Hej. Raczo łoptać, acz dale pumpotać.
0: No ladaj, runie je jedna jedna kastania dele padno. Chcemoj se ju dzielić?
1: Okej, ale ja dostanu tu weczu połajcu.
0: Weczu połajcu nie dawa, Janczelko, ale činimoj to kajś pola nas doma. Jeden dzieli, a tamne smi se preni wupytać, kotry ste ju dveju dzielu se wozmie.
1: Ale tak ja nitko moju večju povojcu ne dostanu.
0: Filomeloso, se te nešto praju?
1: Ja nic. Nie popravdu, jen...

0: Dobranie, lube dzieci, nas, czy w uspanie miestem? Szako je hiżo sydom, dona po sydmich. A jest na nos, czy pundzelu, abo medla tyś w utoru a czera, teki moki wurysk z naszą hodanczka słyszeli, a jeli nic, abo jeli nic, czy si tola jeszcze tak wieszczy. Mamy jeszcze taki muliczki wurysk za was. Szta minicze zaczy ma dzieci, jule pytaja?
1: To da w wyszelakor i formach, jako klock, abo wybleżi.
2: Da zile šelako on ja.
3: Za lavendlom abo citronu.
4: Do nucha des drude kuskaj oranža.
5: Abo gaš kvitski?
0: Hej, netko pa kvistče za čim pytame. Abo, a jeli potom napisajče nam to tola, prošu. A to najlepe s pomocu milky, to najspešnišo, že? Mnoze su to hižo činili, napšikvat tujšto dječi z Krusčic, Rožanta, Ralbic, Pančic, Kukova. A zauważcie nie tylko tej szwy.

0: Srpski rozvoz. Povješće. U studiju Katka Pöbelec.
1: Dobranje. V budušenje bi čera na lauskim arealu symboliski zaru za Srpski forum vjede. Gespraj ministerski prezident Sakskije Michael Kretschmer maja Serbija s tvarskim projektom v strukturni zmenje objekt, kiž zmeje ze svoji architekturu a funkciju bytostnu rolu za serbstvo a cokonje tež za strukturnu zmenu. Na čerošim zarovie by to runja štátna ministerka Barbara Klepšova, kiž je sa zajšvih letach zromadnje s Kretschmerom prucuava za so projekt zvopravdži. Nowy kompleks je najwyższy twarski projekt założby za serbski lud a płaci 100 milionów euro. Zawod TDDK nad Rozny Rabuce był czera z mytom kultura prewencje w uznamenieniu. Tute przepoda połanskie drustwo za drewo a metal. Jemu przysłysza 220 tysac zawodu. Jeničce dwie firmy w opli to mytuje. Czera, bo my to sobudziwa czerem w nadrozni rabuce przepodate, kiż so iżo leta długo w zawodzie za wiestotu a strotu zasadzuje. TDDK je jeden z najwyższych dziwodawariów regionie, a twari dziele za automobilową industrię, w osobie klimowe kompresory. Niemal 40% domjacnosću radworske gmeny tepi hišće z volijom, 12% pak z biomasu. To zoni čera tamniša gmenska rada, jako so ze svojim planom čopvote zabiraše. V nim je toho runja zapisane, zo je 60% ših tepenju gmenje starših hač 20 let. Dale predstaji navoda tvarskeho dvora, Enriku Witt, stav dviju dubovijo aliju. Tak su štome k Lutopčanskemu parke kore a svabe, so dobia so podrizač. Ponad tomu su znamenča ižo stolic nare štome na Radvorskej alii pod dubami, hišče pomene stroje a moli tam hišče vele liče sadku stač. Miłoczanski krzeszczansko-socjalno-kubanski skutk buczera po podniu małym Holeszowie na regionalnej konferencji Hornio Wóżiske Hole Ahat w uznamenieniu. Za projekt Woda w klosztorskim kraju, żywienie, rumy za człowieka a przyrodu dostachu 5000 euro. Drugie miestno wudoby się towarstwo Kotrysz Sony Kiwukowa, a trzecie miestno dworniszczo inkluzji w Radworiu za inkluzywną remesnicku zarodu. Nimo mytowania do byczeriu zabierachu so posta w obczelenich ze szkitom przyrody a w obswieta, kajż też z czyhi klimowie zmieny za Hornio Wóżicu. Mieszczanskie zarednictwo Kamencu so za to zasadzuje serbsku rycz z jawnym rumnie widzom niż uszczynić. Iżo mnohe z jawne twarynia a informacijskie dafle je zariad ze serbskimi pomienowaniami w udospłoniu. Dalsze sleduje, każ na przykład Lessingowe muzeje po jeho zanierowaniu. To zdzieli zarednictwo na napraszowanie. Od 2027 cydża nimo toho nadróżne dafle mieszcze krok po kroku na niemsko-serbskie popisanie przestajć. Planowane je to najprede za wone drogi a namiesta, każ za doroższo budysku drogu albo postowu drogu. Pfačić cedža předovzače dále s pomocou komunálneho programa Svobodného stata Sakskije, kotro štukvilu letnje 4500 euro spichovanský sredku pšovostaja. To bych ju povestče, kotrož namakače tež na našej internetovej stronje a na app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Čenca vostanje menjate, skiere silne pomročeno, v biehu popudnja pričanu k nam tež švijele, živesli prostupa na 19 do 23 stopňu. Juce zmieme najprede nešto svunca, potom pak biehu dňa zaso toše mročele a popudnju znova švijele. Temperatura spadne, a to na 12 do 15 stopňu.
2: Tež štukvilu štyri po naposledných nám žane vopkádne pokyvy za naši končinu nepředleža tež přejmoj dále dobrú jezbu do džensnýšho štvrtka.
0: Serbský rozvoz.
3: Što da ti chceš? Što da ti chceš?

Ktoś zranił mi serce, to wiesz to. Gdybyś to zrobił, ty serce by pękło mi. Serce by pękło. Wiem, że nie zrobisz, bo jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło. Jesteś tym jednym na milion. I oby to wszystko nam pykło.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Katka Pöpelec.
1: Dobar ranje. V Budešinje bie čera na lauskim arealu symboliski zarov za Srpski forum vjedy. Kašprej ministerski prezident Sakske Michael Kretschmer maja Serbia s tvarskim projektom strukturni zminje objekt, kiž zmeje za svoje architekturu a funkciju bytostnu rolu za serbstvo a cokonje tež za strukturnu zminu. Na čerovšim zarovje bie toho runja štatna ministerka Barbara Klepšova, kiž je so zajšbych letach zromadnje s Kretschmerom prucuava, zo so projekt zvoprodži. V forum je na lauskim arealu matemič nuje mjestno Serbski institut a Serbski muzej, dokaž ste dotalni domaj dođažani. Zavod TDDK nadrozni rabuce bu čera z mytom kultura prevencije v uznamenene. Tute přepoda Bohuanske društvo za drevo a metal. Jemu přisłuša 220 tisac zavodu. Jeničce dvě firmje wopleto mytuje. Včera bo my to sobudživačerjam nadrozni rabuce přepodate, kiž so hižo leta dlho zavodže za vjestotu a struotu zasadžuja. TDDK je jeden z najvětších dživodavarjo regionje a tvari džele za automobilovu industriju, vosebje klimove kompresory. Miłoczanski křesťansko-sociálny kubwanski skutk bu včera popódniu małym Holešowie na regionalnej konferencji Hornio Wóżiske Hole a Haty w uznamenene. Za projekt Woda w klosterskim kraju, živinske rumy za człowieka a przyrodu dostachu 5000 euro. Drugie miestno wude by sytuarstwo, kotrzeż sorniki wukowa, a trzecie miestno dworniszczo inkluzje w Radworju za inkluzivnu remesnisku zarodu. Nimo mytowania do byczerju zabierachu so posta w obdzielenich ze szkitom przyrody a w obswita, gajszczyż z czyje klimowie zmieny zahonio w Łużycy. Trebinska gmienska rada wostanie oficjalnie stabilna. Wodecze, Trebinska gmina wostanie financjalnie stabilna. To rozwoży komornica Dana Pilowa czera gmienskiej radzie. Gmina je bez dłuha, a ma aktualnie nieco więcej 1,6 milionu euro likwidnych środków. Gmina może swoje nadłoki dalej spełnić, a to najeba czwoty bieracy dokody pola przemysłowa dawka a przynoszku pestowani. Komornica w uzbiny, co je to czakowano likwidnym środkam z trebinskiego zryczenia z lejak można. Za przychodne ci lata liczy Trebin dalej z woty bieracymi dokodami. Vo dvojnym etáče 2027 a 2028 chceža januáre vúračovač. Mieščanské záradnictvo Kamiencu so za to zasadžuje serbskú rič s javným rumie výčom nišu činič. Hižo mnohé z javné tvárenia a informacijské tafle je záriad so serbskými pomenovaniami vúdospúňu. Dalšie sleduje, kež napríklad Lessingové muzeje po jeho zanírovaniu. To zdieli záradnictvo na naprašovanie. Od kletušeho cenimo toho nádružne tafle v mieste krok po kroku na nemsko-serbské popisanie přestajíč. Plánované je to najprv za vône drohy a namiesta, kaž za dorošťo, budesku drohu abo pustovú drohu. Tvačič cieža předovzače dále s pomocou komunálneho programa Svobodného stata Sakskie, kotrož tu kvílu letne 4500 euro spichovanský sredku převostaja. To bych ju powieszcze, kotroż namakacze też na naszej internetowej stronie, a na app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Częca wostanie Civil Jane silnie pomroczeno, wod popudnia sem oczekuje nas też szwiele, żywe sle prostu papieru dnia na 19 do 20 stopni maksymalnie. Jutze ma być trochę kłodniszo, z 12 do 15 stopniami. Z początku dnia słońce jeszcze wuladamy, potem pak przecowiaca wiac mroczelu, też jutze popudniu mamy ze szwielemi liczyć.
2: In Pokjose a Styris mehr Sorrels mes Ohornom a Porschowom so Wopkat, Twarskich Dživodla, Trochu Hatschi, dam Trebatsche Potek im Dischtschena, Sapsko Uji zu Popuču, und ihr Stott Lehe. Betsch Menschino, bonna Boas Miche.
0: Serbski Rosbus.

0: Czytach juzakskich nowinu, k najlepszym starym gamińskim okresu. Przy czytarskim wotingu, koło boku o najlepsze prażenie kubasy, a najlepszych miasów za grillowanie, jest rieznictwo cieczy miestno wódobyło. Wusled, kby też za sobą dziwa czeru przekwapenka, a to byrnież maja na przykład k swiniorezaniu dawno iżo kupcu, kotrz za dobre miasto samo z Dreżdżan przyjedu. Za takie kubasku, ci kietro wulki zawod na Bylčicach, niedzie 6500 swinio maja, letnie niedzie 1000 do 1200 zwieriatu rezaja. Doromady dziwa 25 ludzi zawodzie, między nimi 6 rezników a 1 wuczomnik. Haj, a to wukubanskie miest na niebieczanskim reznictwie te są praszane, tak praja oni zakskim nowinam. Cieczy miestno przy czytarskim wotingu zakskich nowinów nie jest mianoż haj wuznamienienie za prażenu kołbasku z Nebelčic, ale też wizorjane wabienie za regionalny zawod, kotrz mnozy najskiera tak a tak, szno prawie do niego pytaja z was.
1: Bitte nickisch noch an und so, wenn du deine Kupraschene Kubasku siehst.
0: Na hei, das ist noch mal den Cheat-Time, aber unter Appetit, da war eine Wubrasik, du mu.
1: Oh, Katka.

Często na łyczo peczysz, czy przeproszeni na wotoryny w ustańce serbskiej kulturnej informacji tu we mieście. Przedstaja so tworby Marie Szoczyc koniec, Norbota Völkela ze Szunua a Felicie Tuwinuec, a przez Polni tam budu namiestnie od 17 godzin po takim. 19 godzinach przedstaje Benu Wouda swoją nową knihu, stawizna stawizniczki, niedyszy je koronie w oklecach, Pola Schneidritz, a tam możecie si knihu potem też kupić. Celowosy bity koncert możecie dożywić dżęsa w Niemsko-Sabskim Ludowym Dziwadle ze steryministką Karolinu Ajkec a serbskiej komornej filharmonii. Wuriadny koncertny wieczor to załyszczy budże, a ten tutun zapocznie so wieczor na pół 8. Budyśnie, dziwadle, na wolnym jewiszczu możecie dosytko dożywić. Radworska szula dr Marek Rolmusec woswieczy jutze piatk swoje stoletne wobstacze z wulkim pisanym programom a swiedzeniom. A jeden z wierszku budzi załyszczy też wustup byłszo szulsko kura pod nawodom Bogne Korynkowie. Ona szak je też niedosza szulaka Radworskie szule. A potom przyzamknie sobie so pisany program dworu swiedzień w ustajęca szuli, swiedzieński akt przed wolnym zakodom, a potom program we Slawii pod na wieczora 17 godzinach. A cele na końcu zakończy so Cławiecka z Riemi a kapału Kontakt.

0: Kaki stau maju cepta je žinca v našom tovaristvje. Z tiju temu, co mi se zabiraš, neželu v serskem programje, pönežele joga bo mijaze narodne žin cepta jo. Neperve pak, co mi žinca gledaš do historije jednogo vsebnego cepta ja. Se vi, byš cepta jo v zachadnych let stotkach gronil hyštine co kradu drugego ako žinca. Kito Dabo, na nimski Christian Dabo, jo był dwójko cepta w Zasbach plachorze buza. Żynca, prietk 170 lat, jo wönce narożił, a Gregor Klim na niego wspomina.
1: Byś krajny ceptari, to nie o tego prietku się 100 lat było laszko. We przyrównaniu z gimnazjalnym stałom są mieli ceptarie we wejsańskich szulach cesto mini resursu, mini przypyznasza, a mini myta. Równocześnie są byli kradu wedwisne wed cerkwi nieje a krajne jeużności. Cesto są byli przystajone, aby disciplinirowali ugników we zmysle pszuskiego stata. Równocześnie ją mego ucapnik byś weto humanistyczny, dobry a mądry przykład za przyrócu generację. To je było we 19. stoliszu, a wetom czasu je ostatkował tylko Kito Dabo, już jej 30 let je ucał we Zasbach plachasze buze. Kaki ucapnik je Dabojcki to był swoim zisiam, to nie jo znate. Wiemy, aż je był syn kosaca, z takim nie jo sam wiele dertnu. Jo był już o prytk zaspał pomocny ucapnik we Kopańcu a Rubinie. Jo był wielkien aktywny cwąk Masicy Serskiej, a przytom se pilnował, aż serska literatura przyjał do luda. Cesto je połucał ze swoimi tekstami ludność serskiej prati a bramborskim casniku. Uchowana je jego basen po płachte, w neulicu je ved pežitnosti.

0: Na to spiewanie gapy skoro zabyła. Nikotary popojcarje su cwonki kösobuskiego kura. Przy wysebnych gośbach pak tyki raz jadna serbska sztucka zaznijo. Kaka to jo, niso mi mogli gronić, ale stare serbske sztucki na te se hyszczy dopomniju.
1: Ja som su spiewali, jo zamujca smysz i smy, ale nit. Jo tyk zajszło, już po lit.
2: Serbski, co teke spiewali?
1: No serbski, to te starsze, nasze starsze no. Już. Te są, ale nie, my po nich nie jesteśmy więc.
2: Aha.
1: Jo.
2: A pan takie nie jeszcze wyuknuli serskie śpiewy?
1: Jo, ale ganz małko.
2: A co to ja, co wyznajesz?
1: Tutna letna świetna roża.
0: Do mikrofona nie omikrzyła ta zarycyc Marta tu sztucku śpiewasz, ale som ją namykała w naszym archiwie. Śpiewanu od popojskich prodrustwunicu, przednika grzase szlietami, a tylko nasze znate śpiewają sobą.

Tak jo ugledało przed ciżasza letami we popojcach, tak su serboki tenca z ulicowali, żinca z wie ugleda hynac we popojcach. Te starsze serskorecne boszkowice nisu, ale joga teke pozitivne se stało. Kokota dawno zase swiesze, a żucza nosy tam teke zase swoje za popojce typiske wielike lapy. Kusk z naszego archiwa, co słyszeli, Martina Golaszojc jo tenca z rozprawiła.

Pet kwas? Przeszania? Piszcie nam pet 0151 jednostjo 8 6 8 8 6 5 RBB Serski program.

0: wužycenia.
1: A te žinsajšne gratulacije du do gornije Wužice. Juri Wuschański, rožone v Niebelčicach, joninto 5 a 7 žaset let stare. Dvojkolietne mašica, nosa myta Čišinskego a myta domovine se až do žinsajšnego pracujo vo mjaze Słowjanske dorozmieše a spichovanje serskije vedomnosti a umjostva. A dla jego statkowania za dolnowóżyskie umiejstwo dostanie żeńca wielki żyk z Chorzebowskiego Serskiego Muzea. Kuratorka Krystyna Klimowa gratuluje.
2: Juri Wuschański jo jen dobry przyjaciel dolnych Serbów. Ja znajom jego przez wiele lat. Przez to tylko znajom jego wielki angażement za serskie umiejstwo, a w osobie uchwalim a tak wielki respekt za jego wielkie żywo przy sleżeniu za serskim umiejstwem we słowiańskim ukraju. Dokolaż wen jo do historii gledał, a jo wierzył, że a kak su byli zwiski miaze umiejcami, ako Ludwig Kuba, ako Ante Tirstniak, albo teke Alina Čermáková, do Wužice, a ho konkretnie teke do Dolnej Wužice. Serski muzej jo przez jego angażement miał wielki dobytk, dokulaż smy mogali w umiejstwo ze pomocą Závožby za serski lud a také přes muzeum peneze se mogali kupiš za náš muzej. Ako prijedne jo ta družka od Ludvíka Kuby, kotorež jo nento jaden z nejvážnejších objektov našeje zbirky, ale také ten cyklus od Aleny Čermákové, od Wumiocóki z Pragi, kotoraša ve 60-tych letach ve Borkovach, Duceboa, ale také ve Gornej Wužice, ve Srežnej Wužice. Jo, ja rada sledk gledam na ten cas, žož sme mej napšikvat do Pragi se dojevej, te ale na Čermákové, ona jo tam ve vysokom starstve živa boa, při dobrom strovotnom stavu, a ona jo se veľkým, veľkým vjaseliva, až Wužica, až Serbe majú zájm za ten kapitel jej umiejstva, žož ona jo boa ve Wužice. To se jomu žikujom.
1: Gronni Kristina Klimova k žincajšnemu 5 a 7 žasetemu burstaku Jurija Wuschańskiego z Niebelčic. Učobne postrowe teke vod celije naše jeserskej redakcije se vie.

0: Kaki stau maju cepta je žinca v našom tovaristvje. Z tiju temu, co mi se zabiraš, neželu v saskem programje, pönežele joga bo mijaze narodne žin cepta jo. Neperve pak, co mi žinca gledaš do historije jadnogo vsebnego cepta ja. Se wie, bisch cepta jo v zachadnych lec dotkach gronil hüštinico kradu drugego ako žinca. Kito Dabo, na nimski Christian Dabo, jo był dwójko cepta w Zasbach plachoże busa. Żynca, prietk 107 let, jo wönce narożił, a Gregor Klim na niego wspomina.
1: Byś krajny ceptari, to nie o tego prietku się 100 let było laszko. We przyrównaniu z gimnazjalnym stałom są mieli ceptarie we wejsańskich szulach cesto mini resursu, mini przypyznasza, a mini myta. Równocześnie są byli kradu wedwisne wed cerkwi nieje a krajne jeużności. Cesto są byli przystajone, aby dyscyplinirowali ugników we zmysle pszuskiego stata. Runoca z niejo mego ucebnik byś weto humanistyski, dobry a mudry przykład za przyrócu generacju. To je było we 19. stoliszu, a wetom casu i ostatku wałtyke Kito Dabo, usiej 30 let je uceł we Zasbach plache szebuse. Kaki ucebnik jo dabojcki to był swoim dzisiam, to nie jo znate. Wiemy, aż je był syn kosaca, z takim nie jo sam wiele dertnu. Jo był już o prytkę zaspół, pomocny ucebnik w Kopańcu a Rubinie. Jo był wielkin aktywny cwąk masicy serskiej, a przytom se pilnował, aż serska literatura przyjrzał do luda. Cesto jo połucył ze swoimi tekstami ludność serskiej prati a bramboskim casniku. Uchowana jo jogo basen po płachte, wene ulicy jo wet peżytności a surowości, a jeju se liedą za groznego luża samego. Żynca demy krytyski wiżeś, aż ustupu jo żeńska w tom tekstcie kradu pejoratywnie, ale je cytaś basen aż ku końcu ju to se upwasi jo. We pszuskek kraja radnej sy, ta kronika to ulicy, coś ja wam nie to pisać cu, to Markusio, że z pilnościu. Bór bogaty tam bydlaszo, kęć dobytku dość mijaszo, ty szykny jowen synoj dał, a nie jo sam nic obchował. Przed styja od lejce katowaś, cas niemier je oskręcowaś, mój syn mnie z ruku zlubił jo, aż rad mnie zażarbowaś co. Jok syn ze młodu żonu seb, ta bieżo niedobra, każ heb. Ta gramo wasza starkemu, a żaszo tomu synoju, seruce starkem cieskotej, każ życu zejś kleniasotej. Jok zec jo szyken żadławe, dokulaż kaszli chachlece. Tok ja se żadasz przece mam, każ przyjdzie niechten cuzek nam, co starsze przy nas weźpie co, taż komora jok bydwojo. A syn jej wolu cyniaszo, to komory jok speraszo, ben lażasz tyjaszo, ak pias, naprzas tej słomie, dlejszy czas. Pen zyma starke knużaszo, nicht nie zgryje jomu łożeszczo, to warno waszo wiele liet, jom wieszo westudny ten świat. A prydny gelc ich rozcieszo, ten nana groznosć uznaszo, gazisio do komery tam, żeś starki biesio beszko sam. Naś starki sytok jaseli, aż galack jogo nie zaśpi. Nie, jemu spiżo nosaszo, a raz jog weto przosaszo, aż jadu płachtu wałmiecu, tych koniu ksieł miesz psi krzyszu, ab nie trybał wezym je drżasz, ab mega nieco szoplej spasz. Ten gelc net grozi chwataszo, że szkenio płachta lażaszo, tu wezy wen a rozryju, a zesio jadnu po ojcu. Jok nan dogrozi zesio ziem, wen łobaś to kelca sem, jok gorniwie tak psiaszaszo, co go dla płachtu rozryjo. Staremu nanoj zymajo, ten gelc jo malce groniaszo, wiam płachtę po ja psiniasu, to jomu dość jok ugryszu. To zbytno drogu povajcu, ja pšauje, vies českovašcu. Za vás, až vám, jo megu daš, kaž komorje, tež, bžašo spaš. S tým biešo gnuta učoba tok nána, ven se úsroma, a starkek náspietk dojšpize, až miešo zas teriese.

0: Na to spiewanie gapy skoro zabyła. Nikotary popojcarje su cwonki kosobuskiego kura. Przy wysobnych gośbach pak tyki raz jadna serbska sztucka zaznijo. Kaka to jo, niso mi mogli gronić, ale stare serbske sztucki na te se hyszczy dopomnił.
1: Ja som su spiewali, jo zamujca smysz i smy, ale nit. Ja tyk zajszło, już polit.
2: Serbski, co teke spiewali?
1: No serbski, to te starsze, nasze starejsze no. Już. Te są, ale nie, my po nich nie jesteśmy więc.
2: Aha. A pan takie nie jeszcze wyuchnuli serbskie śpiewy?
1: Jo, ale ganz małko.
2: A co to ja, co wyznajesz?
1: Tutna letna świetna roża.
0: Do mikrofona nie umieściła ta zarycyc Marta tu sztucku śpiewasz, ale som ju namykała w naszym archiwie. Śpiewanu od popojskich prodrostwunicu, przednika grzasę szlietami, a tylko nasze znate śpiewają sobą.

Tak jo ugledało przed ciżasza letami w Popojcach, tak su serboki tencas ulicowali, żinsas wie ugleda hynac w Popojcach. Te starsze serskorecne boszkowice nisu, ale jogateke pozitivne se stało. Kokota dawno zase swiesze, a żucza nosy tamteke zase swoje za Popojce typiske wielike lapy. Kusk z naszego archiwa, co słyszeli, Martina Golaszojc jo tencas rozprawiła.

0: Wukuzhetsenja.
1: A te žinsajšne gratulácie du do Gornyje Wužice. Juri Wuschański, rožone v Njebelčicach, joninto 5 a 7 žaset let stare. Dvojkolietne mašica, nosa myta Čišinskego a myta domovine, se až do žinsajšnego pracujo vo mjaze Słowjańske dorozmieše a spichovanie serskije vedomnosti a umjostva. A dla jego statkowania za dolnowóżyskie umiejstwo dostanio żyńca wielki żyk z Chorzebuskiego Serskiego Muzea. Kuratorka Krystyna Klimowa gratulujo.
2: Juri Wuschański jo jen dobry przyjaciel dolnych Serbów. Ja znajom jego przez wiele lat. Przez to tylko znajom jego wielki angażement za serskie umiejstwo, a w osobie uchwalim a tak wielki respekt za jego wielki żywo przy sleżeniu za serskim umiejstwom we słowiańskim ukraju. Dokolaż wen jo do historii gledał, a jo wiedział, że a kak su byli zwiski miaze umiejocami, ako Ludwig Kuba, ako Ante Tirstniak, abo teke Alina Čermáková, do Wužice, a ho konkretnie teke do Dolnej Wužice. Serski muzej jo przez jego angażement miał wielki dobytk, dokulaż smy mogali umiejstwo ze pomocą Závožby za serski lud a také přes muzeu peneze se mogali kupiš za náš muzej. Ako prijedne jo ta družka od Ludwiga Kuby, kotorež jo nento jeden z nejvážnejších objektov našeje zbirky, ale také ten cyklus od Aleny Čermákové, od Wumiocóki z Pragi, kotoraša ve 60-tych letach ve Borkovach, Duceboa, ale také ve Gornej Wužice a ve Srežnej Wužice. Jo, ja rada sled gledam na ten cas, žaž sme mej napšikvat do Pragi se dojevej, te Alena Čermákové, ona jo tam ve vysokom starstve živa boa při dobrom strovotnom stavu a ona jo se veľkým, veľkým vjaseliva, až Wužica, až Serbe majú zájm za ten kapitel jej umiestva, žaž ona jo boa ve Wužice. To se jomu žikujem.
1: Gronni Krystyna Klimowa k žincajšnemu 5 a 7 žasetemu burstaku Jurija Wuschańskiego z Njebelčic. Učobne postrowe teke v celeje našeje serskeje redakcije se vie.